tienwogik ab kalasunet bogol agenge koitet agenge ak aeng komwae kouni sirutik chetililen otienji Jehova en kutit ab boiboiyet okwek ematinwek tugul oboisyechi Jehova en kakasetab

Aya, sabe sana daga shike tamanaka genge. Echo tiki chikongo siri ne size city na utrepo bitu tabrani kuleja jita mamba umekuja na mnakani. Aleji kama ni mbaya ni mbaya. Agere gibetu na utak mamba yetu na utak ni mitu limboga melil area. Kuleja otule kabileta kebuana. Aleji na mjia utake kapisa. Daga shike chote kitamanaka genge. Aga ameche kitunga ngina mguno tena na gibendi ngi chapinda na otige mita barage mpaka saa 10 agwe sai tamane na otere bogos kelungu tabitu tabraini ameche kitunga na suka bitkebe ngi chapinda na otige mita barage